0: Oui.
1: Va mwina mwina.
0: Kana uri kujija ndimi yo chindau no chisena ngene. Baba mundau.
1: Musena.
0: Mai
1: mundau.
0: Mundau ndejo kujija ndimi jese jumbiri. Audi kusarasure.
1: Nat.
0: Ndije nade. Iwe no iziva ngene to sinadikana kujija ndimi jedu.
1: Andi zvizive.
0: Ito sinandikana kujija ndimi jedu ngokuti zvinokwanisa kutibesa. Iwe wenyamasi wava ceramica wavia pano para de Mozambique kuri kubuya pachirongo chechindau. Mugwanja umu mawavari webuya ndimini.
1: Chizungu.
0: Pano.
1: Chindau.
0: Wavona? Aizu kudakaja kudaya?
1: Zvakadakaja.
0: Kuna vaya vashamwari jedu ajitende kubuya ndimi jedu ngondava vanonyowa. Wapi mpango anokwanisa kuapekeja?
1: Nawapekeja mpango kuti ativiri gara nonyowa nekubuya ndimi jedu. Tingagara nonyowa tinoruza zviro zvizhinji. Nenga uhwendo kutamba nodoni wedu kuseka tinokonewa kujijiswa zvingano najimbiya. Nokoni hakujijiswa bika derere, dengera, nokuti izvinozivika na majimbia edu. Majimbia edu anotijijisa, ndimi jia, jatinorambaya kujijiswa.
0: Nijenadi mdoni wangu mpango shono wakonesa kusia itusu no majimbia edu kana majimayu kama wedu. Tino wakonesa kujijiswa juzinji. Nokudea, njaushoniwa kutitusu tigare pasi, tijijiswe, ngano jia. Indio, jia jaketika akare, ngondimi jedu. Wari jino, ngatende kuplikira mlavi na zina homo, etino hira jesa msambi wari. Plikira nushono.

Pinda Maria, pinda Maria. Pinda Yesu janja Maria. Pindira mudzi Maria nakuti pamudzi mulofa kuti muverane kazi na mamuna. Watambira mamuna, eho funalongo tikobiri njako. Anapionera ndini pano penseni. Masasefa, mipunga, maufa, asenda kaonera ikene mamuna. Nkabe nkaza nakomerwa na nsambunoyo. Nseni chinaipira iwe, dziwa kuti kuli nembo, chinandiipira mbo. Tezo seziora jina 49 minutu. Aenda pia che Maria. Inda Yesu amealua pa nyumba. Akaza jinjiro safra tabuka. Nkabe, nkabe tae.

ya tolero na longa tangwa bongwe na mfu wapya chita ikale nsiku ibozi akale bongwe na mfu bongwe akaja mafigo pakundu pacha akakala na mfu mbikalonga ndina njala nzanga pasembo pinti ya figo wako mwenye bongwe ataula kuti pana mafigo masinji pamfigule ndoko kakwire ubuse. Iye bongwe akapidziwa kuti mfu ngakoza kwira mufigu pakupita nzizu ngasi. Bongwe aenda kugombe tangwa kakala na nyota pakufika iye alonga. Ndina nyota. Nzanga mfu pasembo madzi. Mfu mbalonga. Ande nzanga. Mwa madzi kupa nyotako.

kwenda paine nyata dzinje dzinafuna wanewo lerendo kutaire lerendo kuchikata lerendo kuchimine lerendo kuchiona nakwenda kwa mama nyata dzinje dzinaonene dzikwino umba unaine utumbe wandimalire.